0: Besides casualties and damage to the economy, the conflict is also having a long-term impact on the environment. According to Ukraine's Ministry of Environmental Protection and Natural Resources, from the beginning of the war to mid-July 2023, Russia's invasion caused roughly €53 billion in environmental damage.
1: The United Nations Environment Programme has stressed that Ukraine is facing multiple crises associated with chemicals, munitions and military equipment, the presence of a range of pollutants, and damage inflicted to urban areas and natural areas. The war has also compromised agricultural production in Ukraine, which is vital not only for the country's economy, but also for global food security.
0: Relations between the EU and Russia have been strained since 2014 because of Russia's illegal annexation of Crimea, support for separatist groups in eastern Ukraine, disinformation campaigns, and internal human rights violations. Since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine on the 24th of February 2022, the EU has stood with Ukraine. Since then, the 11 packages of unprecedentedly tough sanctions adopted in rapid succession have resulted in a set of measures targeting key sectors of the Russian economy and the political elites. Sanctions have also been adopted against Belarus and Iran in response to their involvement in the war.
1: The real impact of sanctions on Russia's economy has been widely researched and debated. Despite the challenges, analysts consider that the sanctions have already met three important objectives. They've sent the Kremlin a strong signal of Western unity, they've permanently degraded Russia's military capabilities, and they're stifling its economy and energy sector with long-term consequences. However, most experts warn that the impact of sanctions is not severe enough to limit Russia's ability to wage war against Ukraine, pointing at the need for additional measures to reinforce sanctions.
0: The EU support doesn't end at sanctioning Russia. It is also providing economic assistance to Kyiv. Overall, from the start of the war until the end of 2023, EU support to Ukraine and the Ukrainian people amounted to almost €85 billion. This includes financial, humanitarian, emergency budget and military support from the EU, member states and EU financial institutions, as well as resources made available to help EU countries cater for the needs of Ukrainians fleeing the war.
1: On the 1st of February 2024, negotiators from Parliament and the Council reached an agreement on the Ukraine facility, an exceptional package of €50 billion. The fund will support Ukraine's recovery and modernisation efforts until 2027. The agreement also foresees the possibility of Russia being held fully accountable and having to pay for the massive damage caused by the conflict. Just after the special meeting of the European Council, Commission President Ursula von der Leyen said,
2: "The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine. We all know that Ukraine is fighting for us, so we will support them with the necessary funding and provide them with the much-needed predictability they deserve. And I think these €50 billion for 4 years also send a very strong message to Putin."
1: During the 1st February 2024 plenary session, European Council President Charles Michel emphasised that the 27 member states took the decision unanimously and within the framework of the European budget.
0: Since Russia's illegal annexation of Crimea and Sevastopol in 2014, the European Parliament has been a vocal advocate of severe sanctions. It has condemned Russia's aggression against Ukraine and demanded broader and better enforced sanctions, and the confiscation of Russian assets frozen by the EU to pay for Ukraine's reconstruction.
1: In April 2022, European Parliament President Roberta Metsola showed the EU support for Ukraine by being the first EU top official to visit Kyiv since Russia launched the invasion. In Strasbourg, 2 years after the beginning of the war, she said,
3: "A few weeks after the initial invasion, I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kyiv, in front of the Verkhovna Rada, and besides President Zelensky, I made a promise on behalf of all of us that we would stand with Ukraine and its people for as long as it takes. In the past 2 years, Europe has kept that promise. We will keep that promise still. Our political, economic, military, financial, humanitarian, and diplomatic support has remained steadfast.
1: Parliament has also been supportive of Ukraine's efforts to become an EU candidate country. MEPs called on member states to launch accession talks, which they finally did in December 2023. The process will take time because, in addition to transferring EU laws and regulations into national legislation, it requires societal changes in the country. It will take time, but the road to accession is open. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2026. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2026 είναι οι εξής: Κρίστη, Deaf, Ένα απλό ατύχημα, Love Me Tender και Συναισθηματική αξία.
5: Η ταινία Κρίστη είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιρλανδού σκηνοθέτη και φωτογράφου Brendan Canty. Ο Κρίστη και ο Σέιν είναι δύο αδέλφια που έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια μέσα σε ιδρύματα και έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Τώρα αναγκάζονται να ζήσουν ξανά κάτω από την ίδια στέγη και να έρθουν αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, ενώ ο Κρίστη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του.
6: You're Shane's brother, aren't you?
7: I am, yeah. Christy.
5: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο Generation 14+, μια κατηγορία αφιερωμένη σε ταινίες για νεανικό κοινό. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης Ιρλανδικής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Galway τον Ιούλιο του 2025.
4: Το Deaf είναι μια ισπανική κοινωνική ταινία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Eva Libertad. Βασίζεται στην ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που είχε προταθεί για το βραβείο Goya το 2023. Η Άγγελα, μια κοφή γυναίκα που δουλεύει σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Η εγκυμοσύνη όμως την αναγκάζει να αναρωτηθεί. Πώς θα είναι σαν μητέρα και κυρίως θα μπορέσει να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη της? Όταν γεννιέται η κόρη της, οι δυσκολίες εντείνονται και δημιουργούνται τριβές στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Άγγελα νιώθει πως καλείται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι προσαρμοσμένος στις δικές της ανάγκες.
8: Λία. Bonito. Un poco modernillo.
4: Το Deaf έκανε πρεμιέρα στην 75η Μπερλινάλε και κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία. Το βραβείο κοινού Πανοράμα για καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους και το κορυφαίο βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης.
5: Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα θρίλερ του 2025, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Ιράν και Λουξεμβούργου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Βαχίντ, ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Μια νύχτα, ένα κατεστραμμένο όχημα φτάνει στο συνεργείο του. Από μια κουβέντα που ακούει, αρχίζει να υποψιάζεται πως ο οδηγός είναι ο άνθρωπος που τον είχε βασανίσει στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό του και δεν είναι σίγουρος αν η υποψία του είναι αληθινή ή όχι.
9: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
10: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
9: تا کی باید منتظر باشین؟
10: تا وقتی که بهوش بیاد.
9: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
11: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
9: نه بابا.
5: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του 78ου Φεστιβάλ Κανών και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.
4: Το Love Me Tender είναι ένα γαλλικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άννα Καζνάβ Καμπέ. Οι Κλεμόνς και ο Λωρόν έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιού τους, Πολ. Όταν όμως η Κλεμόνς ξεκινά μια νέα σχέση με τη Σαρά, ο Λωρόν επιχειρεί να την απομακρύνει από το παιδί τους.
11: Là, on peut y aller comme ça?
12: Bah oui, comme ça.
11: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Vous filez, filez.
4: Simon Bobby, Simon B. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 78ου Φεστιβάλ των Κανών, όπου ήταν και υποψήφια για τον Queer Φοίνικα.
5: Η ταινία «Συναισθηματική αξία» είναι μια δραματική κομεντή από τον δανονορβηγό σκηνοθέτη Joachim Trier. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι αδελφές Νόρα και Άγνες έρχονται αντιμέτωπες με τον απόμακρο πατέρα τους, τον Γκούσταβ, έναν άλλοτε διάσημο σκηνοθέτη που τις είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρές. Η Νόρα είναι πλέον θεατρική ηθοποιός και απόλυτα αφιερωμένη στην καριέρα της, ενώ η Άγνες έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ο Γκούσταβ προσπαθεί να επιστρέψει στον χώρο του κινηματογράφου με μια νέα ταινία εμπνευσμένη από την τραγική ζωή της μητέρας του, μια ζωή σημαδεμένη από τραύματα πολέμου. Όταν η Νόρα αρνείται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνος επιλέγει μια στάρ του Hollywood. Καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα, ο Γκούσταβ προσπαθεί όχι μόνο να επανέλθει επαγγελματικά, αλλά και να ξαναχτίσει τη σχέση του με τις κόρες του.
13: Han ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
14: Hva sa du?
13: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
14: Hvilke prosjekt da?
13: Det er det han snakket med deg om.
14: Min film? Den han skrev til meg?
13: Ja, den du ikke ville spille i.
5: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του Φεστιβάλ των Κανών το 2025, όπου έλαβε ευρία αναγνώριση και απέσπασε το μεγάλο βραβείο. Επιλέχθηκε επίσης ως η επίσημη υποβολή της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η απονομή των βραβείων.
4: Τις πέντε υποψήφιες ταινίες επέλεξε μια επιτροπή ειδικών από τον χώρο του κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι πέντε υποψήφιες ταινίες έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπότιτλοι των ταινιών είναι κατάλληλοι και για κοφούς και βαρύκοους θεατές. Οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογήσουν τις ταινίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
15: Представляйте си да си у парижки пекарни купите рогличек за евро и пол, на то па се злаком за 90 евро отпелете у Брусел, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. Pet držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
12: Cześć, nazywam się Ola. Jestem specjalistką do spraw międzykulturowych i językowych Parlamentu Europejskiego. Pracuję w służbach tłumaczeniowych najbardziej wielojęzycznego parlamentu na świecie. Codziennie tłumaczymy teksty na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. To znaczy, że przekładamy nie tylko na najbardziej popularne języki, takie jak angielski i francuski, ale też na irlandzki, maltański, łotewski, estoński, słoweński i wiele innych języków. A to dlatego, że w parlamencie wychodzimy z założenia, że demokracja to również szacunek dla różnorodności językowej. Czy językom, które mają niewiele użytkowników, poświęca się w Unii wystarczającą uwagę? Zdecydowanie tak. Nie bez znaczenia są tu liczne inicjatywy, za pomocą których promuje je Unia. W Europie mówi się ponad 200 językami. 24 z nich są językami urzędowymi Unii Europejskiej. Niektórymi z tych języków, na przykład niemieckim, francuskim i włoskim, posługuje się wiele osób z całej Unii i nie tylko. Inne języki, takie jak irlandzki i maltański, są mniej popularne. Mają jednak ten sam status języka urzędowego i są jednakowo cenione. Nic z tym dziwnego. W końcu Unia Europejska powstała w duchu idei jedności w różnorodności. To tak ważna koncepcja, że Unia przyjęła ją jako swoje motto. U jej podstaw leży przeświadczenie, że różnorodność językowa to nie przeszkoda. To skarb, który powinniśmy chronić, promować i doceniać. Zobaczmy, co o językach mówi prawo unijne. Dwa najważniejsze unijne akty prawne jasno wskazują, że Unia musi dbać o różnorodność językową. Zgodnie z artykułem 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Z kolei artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. I to nie są puste słowa. To przepisy, które stanowią podstawę prawną wielu konkretnych działań. Przykładowo, Unia przyjęła zalecenie Rady, zgodnie z którym należy zachęcać do nauki co najmniej dwóch języków obcych. Brzmi to ambitnie, ale Europejczycy są gotowi podjąć wyzwanie. Według badania Eurobarometr z 2024 roku ponad 80% obywateli Unii uważa, że każdy powinien znać przynajmniej jeden język obcy. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa Parlament Europejski. To miejsce, gdzie Unia codziennie realizuje swoje zobowiązanie, żeby wspierać różnorodność językową. W parlamencie wszystkie 24 języki urzędowe traktujemy jednakowo. Na żywo tłumaczymy wszystkie przemówienia na posiedzeniach plenarnych. Każdy tekst prawny przekładamy na wszystkie 24 języki. Trudno w to uwierzyć, ale co roku służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą tyle dokumentów, że można by ułożyć z nich stos w wysokości wieży Eiffla. Jeśli pracujesz jako tłumacz, studiujesz języki lub po prostu interesujesz się lingwistyką, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak jak my, możesz korzystać z IATE, czyli Interaktywnej Europejskiej Bazy Terminologicznej. To oficjalna baza terminów Unii Europejskiej. Jest ogromna. Liczy ponad 8 milionów terminów pogrupowanych w 1 200 000 wpisów. Czyni ją to największą wielojęzyczną bazą terminologiczną na świecie. W IATE znajdziesz terminy w 24 oficjalnych językach Unii, a także po łacinie. To jednak nie wszystko. Unia propaguje języki nie tylko w swoich instytucjach. Wspiera też szkoły, teatry, biblioteki i portale internetowe, które ożywiają języki za pomocą edukacji, kultury i kreatywnych projektów. Większość ludzi kojarzy Erasmus+ jako program wymian studenckich. Ale czy wiesz, że są to też różne inicjatywy, które propagują mniej popularne języki? W tych kreatywnych i innowacyjnych projektach często biorą udział szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia kulturalne. Na różne sposoby zachęcają wspólnoty językowe, aby dalej używały i uczyły się swoich języków. Przyjrzyjmy się teraz dwóm takim projektom. Pierwszy z nich koordynuje Uniwersytet w Trnawie na Słowacji, a biorą w nim udział uczelnie z Serbii i Słowenii. Celem projektu jest poprawa sposobu nauczania słowackiego za granicą. Jego uczestnicy opracowali skuteczne metody i programy nauczania języka słowackiego. Skupili się zwłaszcza na regionach, w których słowacki jest językiem mniejszości. Drugim przykładem jest WikiWomen. To projekt, w którym biorą udział szkoły, organizacje językowe i fundacje Wikipedii, które używają mniej popularnych języków. W ramach tej inicjatywy irlandzcy uczniowie zgłębiali życiorysy wybitnych kobiet, o których nie ma wpisu na Wikipedii. Następnie pisali o nich artykuły w języku irlandzkim. Miało to zwiększyć ich umiejętności cyfrowe i promować równość płci, ale także pomóc w ożywieniu irlandzkiego, pierwszego języka urzędowego Irlandii i jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej, którego na co dzień używa niewielu Irlandczyków, który jest zagrożony wymarciem. Być może kojarzysz duński film Na Rauszu, maltańską powieść W imię ojca i syna, albo forum filmów dokumentalnych Baltic Sea Dogs. Ale czy wiesz, co te projekty mają ze sobą wspólnego? Wszystkie otrzymały wsparcie z programu Kreatywna Europa. Kreatywna Europa to sztandarowy program Unii Europejskiej, za pomocą którego wspiera ona sektor kultury i branżę kreatywną. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 miliardy euro. Finansowanie otrzymują teatry, kina, wydawnictwa, festiwale i różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Szczególny nacisk kładzie się na różnorodność językową i kulturową. Jednym z głównych zadań programu jest wspieranie tłumaczenia i dystrybucji książek w całej Europie. W latach 2014-2020 z programu finansowano tłumaczenie i promocję ponad 3,5 tysiąca utworów. Wśród książek, które dzięki temu znalazły czytelników za granicą, były też opowieści stworzone w mniej popularnych językach. Program Kreatywna Europa wspiera też tworzenie napisów i dubbing filmów. W ten sposób Unia dba o to, aby kino było dostępne we wszystkich 24 unijnych językach urzędowych, w tym tych z mniejszą liczbą użytkowników. Ponadto z programu finansuje się międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej i festiwale. Dzięki temu setki pisarzy, filmowców, tłumaczy i artystów mogą dotrzeć do nowej publiczności i pracować ponad granicami. W ten sposób program Kreatywna Europa poprawia dostęp do kultury i sztuki we wszystkich językach Unii, niezależnie od ich popularności. Erasmus+ i Kreatywna Europa to programy, którym warto przyjrzeć się bliżej. na pewno znajdziesz coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy należysz do mniejszościowej społeczności językowej, czy też po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o różnych językach. My w Europarl Radio też propagujemy mniej popularne języki. Nasze podcasty są dostępne nie tylko po polsku, ale też w pozostałych 23 językach urzędowych Unii. A to tylko jeden ze sposobów, w jaki Parlament Europejski zachęca obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspiera dostępność i równość szans. Była to audycja Europa Radio, wielojęzycznego radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
16: These days, thanks in large part to the Erasmus program, it is increasingly easy for students in Europe to study in 2, 3, or even more different countries. More and more students begin their studies in one country before continuing them somewhere else. In short, it is becoming easier, more accessible, and more commonplace for students to move around. But how can we standardize education received across several countries? How can we make sure that the qualifications received from different countries and different institutions really do represent the same thing? This is where the European Credit Transfer and Accumulation System comes in. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be exploring the importance and origins of the European Credit Transfer and Accumulation System, or ECTS for short. Let's start by taking a look at what the European Credit Transfer and Accumulation System actually is. The ECTS framework is a tool used by the European Higher Education Area that allows credits taken at one higher education institution to count towards a qualification being pursued at another. ECTS credits represent learning based on defined learning outcomes, as well as the associated workload. The system was introduced in 1989 by the European Union as part of the Erasmus programme. The ECTS is the first and only point-based system to have been tried and tested at European level and has proved highly successful. It goes hand in hand with the Bologna Declaration, which, since 1999, has harmonised higher education in Europe. Since its creation, the ECTS framework has been adopted as the national credit system by the majority of the 49 countries that make up the European Higher Education Area. But how does it work? Well, one ECTS credit corresponds to approximately 25 to 30 hours of work. One semester is equivalent to 30 credits, and a full year of study or work equals 60 credits, amounting to 1,500 to 1,800 hours of work overall. In a standard academic year, these credits are usually broken down into several smaller modules or courses. A typical short cycle qualification usually includes 90 to 120 ECTS credits. A first cycle, or bachelor's degree, consists of either 180 or 240 ECTS credits. A second cycle, or master's degree, usually equates to 90 or 120 ECTS credits. The way in which the ECTS is used at the third cycle, or PhD level, can vary. The first advantage of ECTS credits is that they allow you to validate different levels of study, even if you take a break. If you stop studying, but have already obtained a certain number of credits, you will not have to retake the credits you have already earned if you resume your studies a few years later or in a different country. Once you have obtained ECTS credits, they're for life. These credits also enable institutions to create gateways. For example, after completing a bachelor's degree in economics, law, or management, you could take part in a master's program in a business school, thanks to the equivalences. However, sometimes the connection between two courses is less obvious. For instance, an undergraduate degree in communications may open the door to a master's degree in criminology. At times, certain schools require you to acquire a certain number of additional credits, particularly through what are known as bridge years, which allows students to choose a new path during their studies without completely losing the progress that they have already made. The The ECTS also makes it possible to blend different learning styles, such as university and work-based learning, within the same programme of study or through lifelong learning. Most postgraduate education programmes, such as additional master's degrees or university certificates, require a minimum number of ECTS credits. Lastly, the ECTS framework also makes it possible to harmonise grading scales between different countries. For example, the ECTS makes it easier to compare the applications of students applying for an international exchange or a scholarship. The ECTS grading scale was developed to serve as a reference and to facilitate the transfer of students and their academic profiles between different higher education institutions across Europe. Grades are given on a scale from A to F and are accompanied by keywords and a short commentary. Each institution is free to apply the ECTS grading system according to its own teaching model. Finally, once a student graduates, the ECTS helps make other documents, such as the diploma supplement, clearer and easier to use in different countries. The diploma supplement provides information that makes it easier for employers and education institutions to understand your qualification. As you can see, the ECTS is helping to strengthen mobility across Europe. A more open Europe means a Europe where people can meet peers from other countries, experience different cultures, and have meaningful exchanges. And the ECTS framework enables students across Europe to do these very things. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
17: Euroopa Parlament mängib Euroopa Liidus tarbijaõiguste kaitsel otsustavat rolli. Euroopa Liidus elab üle 450 miljoni tarbija, mis tõttu on äärmiselt tähtis, et neid õiglaselt koheldakse ning et turg oleks läbipaistev ja turvaline. Millised on siis tarbijate õigused ja mis on tarbijakaitse? Tarbijaõigused on põhimõtted, mis tagavad selle, et tarbijaid turul õiglaselt koheldakse ja kaitstakse. Euroopa Liidus ei ole see üksnes kauge ideaal, vaid need põhimõtted on vormistatud õigusaktideks ja moodustavad tarbijate kaitsmiseks kindla raamistiku. Üks tähtsamaid viise, kuidas Euroopa Parlament on aidanud tarbijaõigusi tugevdada, on tarbijaõiguste direktiiv, millega ühtlustatakse liikmesriikide tarbijakaitsereegleid. Selle direktiiviga nähti ette, et tarbijad saavad nii poest kui veebist oste tehes kõige vajaliku kohta selget ja ausat teavet. Selge peab olema nii tootekirjeldust kui toote hind, samuti kohale toimetamise ja kauba tagastamise tingimused. Peamiste Euroopa Liidu tarbijaõiguste seas ongi esikohal õigus selgele ja läbipaistvale teabele. Ükskõik, kas ostate toodet või teenust, peab seda pakkuv ettevõtte esitama selle kohta täpset ja arusaadavat teavet. Siia kuulub üksikasjalik info toote ja teenuse kohta, selle hind, lisanduvad maksud ja kulud ning tehingu tingimused. Tarbijal on õigus ka ostust taganeda. Selleks on ette nähtud 14 päeva peale kauba kätte saamist. Taganemistähtaeg annab ostjale võimaluse ümber mõelda ja lepingust taganeda. Ostust loobumist müüjale põhjendama ei pea. Teine tähtis tarbijaõigus on kaupade kaheaastane garantii, mis on tagatud seadusega. See tähendab, et kui Euroopa Liidus ostetud kaup osutub defektseks või ei vasta kirjeldusele, on ostjal õigus see kahe aasta jooksul tasuta ära parandada või ümber vahetada lasta. See nõue kehtib kõigile Euroopa Liidust ostetud kaupadele. Kolmandaks paneb Euroopa Liit suurt rõhku tarbija ohutusele. 2023. aastal jõustunud üldise tooteohutuse määruse järgi peavad Euroopa Liidus müüdavad kaubad vastama rangetele ohutusnõuetele. See kehtib kõigile toodetele alates mänguasjadest ja elektroonikakaupadest, kuni kosmeetikatoodete ja kodumasinateni. Juhuks kui selgub, et mõni toode on ohtlik, on Euroopa Liidul olemas reeglistik, mille järgi toode turult eemaldatakse ja inimesi ohust teavitatakse. Veel üks tähtis tarbijakaitse valdkond on digitaalõigused. Kuna internetist ostmine ja digiteenuste kasutamine on üha laiemalt levinud, on Euroopa Liit kehtestanud nõuded isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks. Isikuandmete kaitse üldmäärusega nähakse ette, kuidas ettevõtted ja organisatsioonid peavad isikuandmeid hoidma. See annab inimestel oma andmete üle suurema kontrolli ning tagab, et andmeid kasutatakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Mida see kõik Euroopa Liidu tarbijate jaoks tähendab? See tähendab, et inimesed saavad rahuliku südamega oma oste teha, sest neid kaitsevad tarbijakaitsenõuded, mis tagavad turul õiglase kohtlemise, läbipaistvuse ja turvalisuse. Samuti tähendab see, et inimesed saavad kaupade ja teenuste vahel teadlikumalt valida ning et kui ostuga tekib probleeme, siis on nende õigused kaitstud. Head ülemaailmsed tarbijaõiguste päeva! Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
18: Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povedanja.

2005 roku obchodziliśmy 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła wówczas rezolucję, której ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Słowo Holokaust pochodzi z greki i oznacza ofiarę całopalną, to też prześladowania i zagłada 6 milionów europejskich Żydów, których dopuścili się naziści i ich kolaboranci. Wysłuchaj tego podcastu i dowiedz się więcej o tym, co działo się w Europie podczas II wojny światowej i po niej. Na długo przed dojściem nazistów do władzy, antysemityzm był jednym z najważniejszych założeń ich ideologii. Holokaust rozpoczął się jednak dopiero w styczniu 1933 roku, kiedy Adolf Hitler i partia nazistowska przejęli władzę w Niemczech. Naziści zaczęli realizować wtedy politykę represji wobec Żydów. Odbierali im majątki, prawa i obywatelstwo. Podczas tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku straciło życie 91 Żydów. W wyniku pogromu spłonęło też 1400 synagog, a 30 tysięcy osób aresztowano i przewieziono do obozów koncentracyjnych. Niecały rok później wybuchła II wojna światowa. Nazistowskie Niemcy przy pomocy swoich sojuszników i kolaborantów wymordowały wówczas prawie 2/3 europejskich Żydów. Tracili oni życie z powodu nieludzkich warunków życia, brutalnego traktowania i masowych egzekucji. Ginęli też w komorach gazowych oraz w obozach koncentracyjnych, czyli w specjalnie zaprojektowanych ośrodkach zagłady. Zamordowano 6 milionów Żydów.

W latach 1933-1945 na celowniku nazistów i ich sojuszników znalazły się też inne grupy społeczne. Romowie, osoby z niepełnosprawnościami, Słowianie, osoby homoseksualne, także członkowie niektórych wspólnot religijnych i stronnictw politycznych. Historia zagłady Romów i Sintów nie jest powszechnie znana. Szacuje się, że śmierć poniosło od 250 do 500 tysięcy Romów. Oznacza to, że ofiarą ludobójstwa padło od 1/4, nawet połowy wszystkich Romów i Sintów. Nie znamy dokładnej liczby ofiar, ponieważ wiele rodzin nie zgłaszało śmierci krewnych, a sprawcy niszczyli dowody zbrodni. Holokaust, zwany też Shoah, skończył się w maju 1945 roku. Alianci, w tym Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Francja, pokonały wówczas nazistowskie Niemcy i wygrały II wojnę światową. 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas kilku ofensyw alianci wkroczyli do obozów koncentracyjnych i uwolnili pozostałych przy życiu więźniów. Alianci wyzwalali też uczestników tzw. marszów śmierci. Były to przymusowe ewakuacje Żydów i innych więźniów z obozów koncentracyjnych, których SS zmuszało do pieszej wędrówki. Według ONZ wiedza na temat Holokaustu i ludobójstwa powinna być obowiązkowym elementem edukacji obywatelskiej na całym świecie. Dzięki niej ludzie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i stają się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy szanują godność ludzką i są wolni od uprzedzeń. Unia Europejska pielęgnuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europy i promuje inicjatywy, które upowszechniają wiedzę o Holokauście. Finansuje na przykład badania nad zagładą. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska powołała też koordynatora do spraw zwalczania antysemityzmu. Z kolei w 2018 roku Unia została stałym partnerem międzynarodowym Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. W tym samym roku Rada Unii Europejskiej przyjęła deklarację w sprawie zwalczania antysemityzmu, w której zaproponowała wspólne podejście do bezpieczeństwa, mające skuteczniej chronić społeczność i instytucje żydowskie w Europie. 3 lata później, w 2021 roku, Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii unijną strategię zwalczania antysemityzmu. Parlament Europejski co roku obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Przyjął wiele rezolucji w sprawie antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji, a także przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Przyjrzyjmy się kilku z nich. W 2017 roku posłowie przyjęli rezolucję w sprawie walki z antysemityzmem. Zaapelowali w niej do państw członkowskich, aby uczyły o Holokauście w szkołach. Parlament wyraził też zaniepokojenie nasilaniem się antysemityzmu. Podkreślił, że antysemityzm i ksenofobia to nie opinie, a przestępstwa. W rezolucji z października 2018 roku w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie, parlament zwrócił uwagę, że wzrasta przemoc wobec Żydów. Wezwał państwa członkowskie, by walczyły z negowaniem Holokaustu, tym z trywializacją zbrodni nazistów i ich kolaborantów. Z kolei w 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy. Zaapelował w niej, by w szkołach propagowano różnorodność społeczną. Wezwał też, by uczono w nich o naszej wspólnej historii, w tym o Holokauście, oraz o reżimach totalitarnych i autorytarnych, które były źródłem cierpienia i przemocy oraz przez pół wieku dzieliły Europę.